0: Janre Homa hižo wiš kube.
1: NDR Sakska, serbski rozwoz. Sport.
2: Koniac sport na krajnej runinje wabi wočerawšeho do hole šulskeje Dubrowki. Dženca a juce převedu so dalše skakania w wobłuku letuších sakskich mištorstwów. Na wobe maj dnio maj započnu so wubedžovania do podnia džesačich. W startowych liščinach steja mez druhým Kulowčanka Magdalena Šeforec, Nukničanka Milena Wočerec, Ellen Smolina Srokov a Kšeščan Zarodnik z Kruščic. Winowatostne koparske rydzenca. Od napojenej raje w Rakecach druhe mustwo rakeczanskeho sportowego towarstwa przeczyło rezerwę sportowej jednotki Kruščice, a od sioch w Kulowie prynie koparske mustwo modrobiewych Kulow przeczyło prynie garniturie post-Germanie Budyšin. Dybkowe koparske rydzenca. W Delanach przewidzietej są znowa dwie domiacery, od napo 12 raje Rajne Zjednoczenstwo Ralbice Pančice przeczyło hostczom z Niesłačidła, a po nešporie potom prynie mustwo Sokowa Ralbice Orki przeczyło cyłki Sornieho kraja. Jutce dwie maj kopa są w Pančicach, tam stej w rajnym planie derby Marina Wiesda Borchow. Kwietku drotku pola drotki ramną szczipnyć je zakazane, se z ramną a ciliczaki sobu dokruścić zaćpak nic. Jutce po południu cioch raja kruścienio w ramnowie. W samsnym czasu kopa są w Radworju a Niebelčicach, do Radworja pojedu jutce kopario z Waza, a do Niebelčic kopario z Haselbachtala.

0: na posedmiche.
1: Serbski rozwóz. Powiesce. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. W okres Budyszyn mu spiechowanskie pieniądze od swobodna stata zubić, jeli poskyt k busowych liniu przykroczy. Da wuda napraszanie pola za wopkat zamówitego Sakskiego Ministerstwa za Infrastrukturę a krajne wujicze. Mierczyn Węk ma dalsze informacje.
3: Tukwilu dostawa w okres na leto niedzie 3 miliony euro od Sakskiego za busowe linie. Kelko z toho mu zubić odwisuje na koncu od toho, kelko jezbo so konc tydzenia a prozdninach zalutuje. Budyski busowy

0: W zawod Regiobus na naprašowanje zdźěli, zo runje wotpowědne lutowanske móžnosće pruje. Za to je z budyskim wokrezom we wuměnje. Tamne busowe zawody regiona skročenja wulce komentować nochcedža. Zajš u nedźelu je budyski wokrezny sejmik wobzamknył, zo ma so přichodnym połeće hač do 500 tysac euro na busowym poskitku zalutować, zo moa so porodowa stacija Kamenskej koroni hač do konca leta zdźeržeć.
1: Sobudźowačerja Serbske instituta z wotrjada regionalne wujiče a škit menšin su pobeli 4 dny pola južnych sami w Norwegske. Na fachowej ekskursi wobonichu so w ich nazoninach na polu kupowania rečnej revitalizacije a kultury. Pola Uniwersite w Levanga zeznajomichu so ze studium wučerstwa za samiske reče a kulturu. W umienu na wiedomostnym a praktiskim polu chcedža dale wesć, rekne nawoda delegacije dr. Lutz Laszewski čera k zakončenju. Składnostnie 20 narodnin Serbskeho muzea w Kočobusu su čera na dworu svedžem prosili. Kajše zdjeli Kristina Klimova od muzea, by je niedže posta hosči pisane a odmieniace poponio doživivo. Hučbnik Jake Schwarz wobrubi program a vo motročišću we Wužice je Daniel Hefner přednošoval. Nimo toho možachu si hosčo tež knihy a plakaty z antikvariata kupić. Serbski muzej w Kočobusu bu 4. junia 1994 otevrjene. W Sakske je w prinnym kwartalu leta wiac hosči przebywało hač loni w samsnym času. O tym informuje statistický zarad w aktualnie zdzielence. W budyskim okresu miachu w prinnych cioch mysacach leta ponad tomu mienia w opetowariu. Po statistice by tu dotal z 240 tysac przenocowaniami niemale 7% mienia hosči hač loni. Zoreski okres je ponad lończemu letu zaso 3% wiac hosči w opetało. Doromade je w budyskim okresu 166 możnosćów przebywania, od hotelu przez pensje haczkę kempingowaniszcza. W zorowskim okresu je to 209 przebywaniszczu. Niedoszli sprawiny hotel przy budyskim spiatym jezoru ma so przesadzować. Konc junia je w Berlinie aukcja planowana, przy kotrejsz ma so obiekt z przysłusznej leżonosću przedać. Minimalna płacizna je 275 tysac euro. Od lieča 2014 je so niedeši hotel přeco zaso jako przebywaniščo za požadarju azyla wužival. Po pospytomaj zapalerstwa w letomaj 2016 a 2020 nie so objekt hižo viac za čekancu wužival. A to one bychu naše povestče, kiž namakače na našej internetovej strone rune takéž w našej app MDR Serbia.
2: Vedro.
1: Tu kvílu pokaza žive slibro 12 stopního hůladame jenž nekotrym ročele na nebiu. Dženca očakuje nas mivy svončný džen s nekotrymi dalšími ročelemi. V našej končině milo v biu dňa suchovostač a žive slibro te zalize pohony Užice na maximálně 23 stopňů.
3: Na drohách se ničeho nestává. Dženca rano mijach jenž šoféra, autového šoféra, kýž je Jara pomal so po kraju kousal a ja som pravil, ječ, ja to bym načevo. Na hajúňa so podal pomal do sobote.
1: To pa nesem jabu.
3: Nie?
1: No?
3: To ja som jabu, ten mi je šosno kovej zvarené a potom si mi je šísmokova. Peč väčšinu po naposledných.
2: Serbský rozvoz.
3: Ale na koncu si mi je mu to tež popšala, kak s kakým mirom je on tu pomiesče, přeskujíš do dočk, přeskujíš do hobík, je auto zbinul. A ja přeco, ječno, ječno, ječno. Dobré ráne, peč po naposledných.
1: Dobré ráne.

20 minut po naposlednich je skutka bych to čera hižo narěčało a chcu to dźensa tež jeszcze raz spomnić. Snano hodzi so wam to mjenujcy do waszeje protyczki. So sobu podać na pasjonskery do austrijskeje. Radwoske Šmitec Švarce Cvodze dwonistwo przeprošuje mjenujcy tam na putnisku jezbu, gdzież su hišče miestna swobodne a chcecie se snano hižo termin zapisać abo znamenča do protički poladač 26. do 30. junija so jezba votmeje. No a što tam vas vočakujem, no vizo za punčeče tam na pasjonske r poladača organizatorojo a čikoci so za to horja. Su mi tež išče informaciju podali zastuperio Europasjona su loni ve Kruščicach vizo tež na pasjonskih rach pobili a my to reka čikiš chceča so do austrijske je podač chceme so tež z nimi zetkać vosebitosć je tutych pasjonskich ro zoraje so we jednej skalje nedar nikak ze spečstu rajerjemi kiš so tam vobdžela. Letuše hesvo, letuša ramjenuje so Emmas. Geschichte eines Liebenden. Potajkim snano mačelos, štalubosć, hodži so vam hišče do vašeje protički pasjonske r w austrijskiej niekotrym jest na wybusu jeszcze maja. A najlepiej do Radworia zazwonić, a so w opraszeczkach, kto gdzie. 4 minuty do cybilki nasytam.

0: Bangaranga, to jest obyczaj litusza Eurovision Song Contesta, gdzie są trzymieńczyną posady mi. Sto jeszcze jedno rano do statusa pola woce pola datun, wulada zawieśnika ke szkuli dowolowe fota przywóznych albo znatych, albo też pokazki na szelakorysze zariadowania. Was sebie w delanach. Pak szyria so wiesty czas, nimo toho też lustne kopaske widia a parodie. Tute wabienskie klipy za sokurajbice hoki zestaj kopa prynie ho mustwa. Kak wone z cywatechniste nastanu. A kajki je wotwus. Ja prawo raz mi znowu lubi. Klemens Schmidt informuje.
1: Poprawom ste Danny Glocksin za prynie koparske mustwo Sokowa Ralbice Hoki jako kapitan na rajniszczu. Minine pol leta pak dobyše 31-letny wusadzic.
2: Ja sam so w spoczat leta ciężko zranił na żel. A ja sam w tych wabienskich widiach możność widział jenu podpiero tu mustwo dać.
1: To wszystko zestaje Glocksin jeničce na szmoradku. Štojš při tem uskoči, je naposledk husto nekakej smiešne surrealne scenarii. Příklad, kapa Peter Domaška s dalšimi delanskými originálemi, jako hudžbna kapava s instrumentami rukomaj, spievajo před rajbičanským stadionom a tisacemi hosčimi jenžeský spiel v Sokově. Šo zestajene s pomocou KI. When...

Bedel Knawosom je dobra nieprzyjemy z budyskiego studia Michaela Melcerowa po prynie lubości ryczy dżęca 666 a to je powabliwy termin też za możne kwasowanie, a gdyż sym so dżęca rano informowała tutaj właśnie, gdyż to ludzi dżęca wużyje, zodej bychu datum zabyli.

0: Kuby dźěći, dobre ranje. Šedźence hižo posnědali a jeli haj, šes na noš kličku čerstvych truskelcu nablidźe měli ze swójskeje zahrodki a suda suwa hižo zrawe?
1: Wuma ma doma w zahrodźe truskelce. Bo su hižo zrawe.
2: Te su hižno hotowo. Musimo čekać horaz žneli.
3: Znači mi spoznaje, že je to koncili zrawe.
2: So tam nič viac nie zelené, alebo bio, a pan môže nedom počtiť.
4: To v obchodzie je rád češko. Dešem pan přes lada, kotre sú nekej zdravé, kotre nic. To môže jen šípať, kotre sú dobré, kotre nic. Na no nakúsané, alebo tak.
5: Môj mama v vysoký riadce. Mama tež je skrybí. Môž kúže ti lada, má obsúte zdravé, a pan mu tež jemo.
3: Hast du nicht dich was über Swodin?
5: Da kannst du das tak Swodke.
0: Zöwe Leto musisch je wieso Kupnice kupić. Runie pak su tisch du pola nas doma zraue, a was je bier Swodke, a maja zölle intensivne Schmack. Sto da ne ratscho s čerstvych truskel zu dživače, a bo kak jesche je ne ratscho.
2: Niko tris mia ne dom do zjedva, na jac mumu činali do deski. Pan mu to wumujemo, a pan mu to najhuświ sotyjemo,
5: a na jedną kieszku horytykam, a pan jemo.
4: Czyli mosto mamy ladu, to wszystko nasza wóka czyni, ta jego podzie jara dobra. Najtykanc trudy też, ale tak usamy tykanc najpieczymo.
5: Jedna raczej takie.
0: Sitzele jednorie jednu zadruje do huby tyknuć. Tak su najlepsze, a też najstrosze. Sze iżo wiedzieli, zo maja truskelce wiace witamina C we sebi hać oranże? Rostlina truskelce susza grożam, dla toho też tak rynek czeje. Botanice widziane, nie je truskelca żana jahoda, ale susza do swojby worieszku. Valentin tisch wie Czordla.
4: Du gehst, der mauke Butschki, kotre sun. Na die Gorsche gustale Nutzka, das sind Worischki. A wenn die so da war, das ist der Truskeitze, der mal ab und zu Worischki zwanka.
0: Trick je potek im Tag. Dus wot trapasz małe kulki z truskelco, a je do wóżnieje zemje sojesz, potom narostu z toho po niekotrych tydzieniach nowe rostlinki. Prétač pak vopravdže pôdne sú, to traje.
4: Ve jednom rádce sme možno bosne naličo, truskajce sadželi a tuto naličo, ale tam niče te truskajce porane nenesú.
0: Poveda Valentín, kiž nima jenož doma zárod se truskajce, ale so tiež drude na vulke polo poda, kajž maja je napšikvat kašecach abo hornje kinje při B6 a 90.
4: Zec čeda my pan dve leču husto daš na polo, kde ešte truskajce rostu. Jedžemo, kde my šipamo, tam dora také malke korbiki. Te tam nešpricvia. Husto daš my sto a pan máme lado činimo, abo druhle tež, když je moja četa tu, my tež druhle tajku solate činimo.
0: Hač natykans do smuzia, k marmeladze abo cyle jednorie ze zahrodki do huby. Truskelcy sú svutke a strue. Štož je ešte vážne, truskelcy nimaja sova rady, když je ze zimnej vodu odpryskaš, dokelž je koža cyle čučiva. Radšo livky vodže kupaja. A najprede vúmyč a potom hakle zelene vopeška odšipnuč abo odkrač. Potom nevubieži svutka brečka. Dajče si svodžič, praji.

0: Na po wosemiche.
1: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. W okres Budyżin mo spichowanske pieniądze od swobodnego strata zubić, jeli poskitk busowych liniów przykroczy. To wuda napraszanie pola za łopkat zamówitego Sakskiego Ministerstwa za infrastrukturę a krajne wujcze. Miacie mięk z dalszymi informacjami.
3: Tukwilu dostawa w okres na leto niedzie 3 miliony euro od Sakskie za busowe linie. Kielko z toho mu Zubić odwisuje na koncu od toho, kielko jezbo so konc tydzenia a prozdninach zalutuje. Budyski busowy zawod Regiobus na napraszowanie zdzieli zorunie odpowiednie lutowanskie możności pruje. Za to jest budyskim okresom we wumienie. Tamne busowe zawody regiona skroczenia wulce komentować nochcydża. Zaś w niedzielu je budyski okresny sejmik obzamknął, zo ma so przychodnym poliecie hać do 500 tysac euro na busowym poskitku zalutować, zo moa so porodowa stacja Kamenskiej Koroni hać do końca lieta zdzierżyć.
2: Sobudżowaczarja Serbske Instytuta z wotriada Regionalne Wujcze a Szkit Mienczyn su pobyli 4 dny pola Južnych Sami w Norwegskiej. Na fachowej ekskursji w obonichu so w ich nazonieniach na polu kubwania, rycznej rewitalizacji a kultury. Pola Uniwersity w Levanger zeznajomichu sa ze studium uczarstwa za samiske rycze a kulturu. W umienu na wiedomostnym a praktyckim polu chce dża dale wiesz, rekne nawoda delegacje dr. Lutz Laszewski czarake zakończeniu. Składnostnie 20.

0: Wosomičinu po napu wosomiche. Dženca je prenja sobota w nowym miesacu, w juniju, a to reka dalsze wudacze wulatka je narydze dokal da telewizyjne wulatko tunras przy ladowariu pokuknyć, da Matio tysy pola a po przy kończnej produkcji wusowania podla był, a wiesz, a znajesz temy.
1: No to podamy se najpierw raz do porodowej stacji Kamenskiej Koronie jako rożonowanie by to myślene. Zosmy wulatko posynu zmienu na stacji przewodzić, no a po nie przyszła od niko hiżo nie oczakowana nejapka powieść, zo z pomocą przyrażki w okresa najpierw raz dale pądzie. Emocjonalne wokomiki ze serbskimi sobudżowaczakami, lekarami a babami je serbska kamara zapopanła. Hej, to je jedna tema.
0: A dalsze temy, što przyjla do Wario Hemak hiżcie oczakuje?
1: Na przykład w obrazy w regionalnym Wopkodzie przychada. Wopkod bez zaurenskich czasów regionalne wódziłki direktnie od producentów z okolina a samoposłużowanie wodno wieczo albo noce. W Rajbicach je taki nastał inicjatorka. Angelika Frenzlowa poskiczuje wódziłki wiacać 25 ratariu direktni zwiczniku a remeselniku. Od ciasto, sadu a zeleniny przez zbierne haczki w umiejskim wódziłkam tam maja szon a przedajn wulatko przedstaj tutun Wopkod na Frenzle skoniastec statoku a podobne projekty z dwurycznej honi w Łużyce.
0: Jeda też nieco podla, żtoż by mogło dzieci zajmować, a z tym, co był swój był też przez, albo przed w obrazoku czanć.
1: Nieco cyle zajmowa z Ratowska Swyta, z Kurjenca we Jasence, tam je na letuszym spiłnym w upieczowaniu hona człowieca 36 z nich swój spiłny talent dopokazała, a nasza dzieciaca reporterka Hanna pie ze swoim goldiom podla. Tun wojo wasze zmusicze a mocnie a z wiele takimi kikiriki se wuspewa schon nie do dobre misna, no, ale strua moža se dzieci też wobladać, kak je szula przed 100 litami była. Krybe trunia ruce do predka, reka we Szulskim Muzeum we Stroži, tam ja se ulatko z nekotrymi holcami a holcami na napiate czasu puczowanie podało.
0: A tole wszystko na prynie sobocze miesaca we serbskiej ryczy przy południu 12 we waszej telewizji MDR a równoczasnie też jako livestream we internecie, a sztujcie to zapas, może też na kuźdy pat do mediateki ARD poladać. Utromny Jack Matio za przelatku.

0: namosom.
1: Policja z G.
2: W Budyżinie są zastrzenice Stort Grano 8. Kolesowaria kontrolowali gieżby kietro newestrze we kwaklach popuczu. Test na alkohol wuda niemale 1,3 promila, a z tym by jest pa za 40-letnego nimo. W Budyżinie był 640-letny wo 25 tysac euro zjabane. Zeznał biewun w internecie żonu, daje mu potom wo wysokich renditach przy inwestycjach powiadasze, a na to jemu 1000 euro się pokazał. Na koncu bierze nabrzane, a fęki są precz. W nocy na piątek jest w Wojerecach na Friedricha Ludwicha Janu puczu VW Golf palił z dotal nieznatej przyczyny. W obornicy z haszachu wojen nasta wiecna szkoda 10 tysac euro. A stwórt popuniu to je 22-letna miest Trebinom, aby wy wodu kontrolu nad autom zubiła a zdroji zjęła. Szoferka so przy nezbożu lochko zrani, a auto dobyše se odwlec. Szkoda na szkodowce. 10 euro.
0: Hanike, jeszcze raz mehr z nami. Dysz jena cuza żona, czy naraz nidzie nieszto, o nikakich pieni zach pojeda.
2: Dysz na jo, twoje mikrofon placaż, to muszę dobyć placaż, tak jak neczni, ludzo.
0: A ja, dysz niko, nikakie starosze ma potom so, a janu bratra sotru, a dzieda woku prasza, dysz dobro kolegu ma te, jeli nidzie nieszto, jo, ale ta nic nikakiego cuzu żonu, kiś tam najmo nidzie szindze, a praj, ach, a spenie za mi, te tam inszenskino.
2: Geht wujcie, ludzo, hej.
0: A te sam se płaci za telefonate, chore po, żydziesz tam nikaki cudzy człowiek, nidzie nieszto pojeda. Matej, mu to dalej tak doboj, da mu to nieszto.
2: A kujże dzień, też o tym rozprawiamy.
0: No, hej, mu dobimy. Dwie mięczyny po cybliki na 8.

5 minut do 8 je. A on je už jednym wukoncu koparskeho duela mjez wučerjemi a dvanatkami na budeskim serbskim gymnaziju. Chceme vam dźen za tež rozprawieć. Čera su ve tamniše sportovi hali za budom honili cija cicete raz mjez tym hižo wučerjo přečivo dvanatkam v so vubiedžovachu. A čarovši vuslek duela? Što? Wutscher je dobychu wysoko. 12:0 Zapoliszka. A cztery wrota celi szty Wutscheri Alois Schota a Maximilian Zarodnik, ale mała insider informacja jeszcze k tomu Wutscherio rajachu z pecz aktywnymi kopariemi a dwanatkario jeniczle ze z jednym agenca to sosadzu szym rianu woczarstwienie hezo koparia myszki wo duela bola to si skoro myslu. 4 minciny do 8. 12:0

tusičku dojec, wyšo, ale nejsem. Beno je wulki, lozo holce spiewaja, Nikol Simonowa manče rad, a Christoph Mikwauszk, mój lube smartfonko. A bo najwszelako ryszych w okomikach słońca Marko Paszka Bulang spiewa, zydom po osemich.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.
1: Tongue, bank, bones. Shoot.
0: Come take it to the flow now.
2: NDR Sachsen, Serbski Rosbos.
3: Sport. Koniac sport na krajnej runinje wabi wo čerawšeho do holešovske Dubravki. Dženca a juce převedu so dalše skakania v obvuku letuších zakskih mištostvov. Na vobe maj dňom aj započnu so vubeđovania do podnia džesačich. V startových liščinách stejame s druhým Kuločanka Magdalena Šeforec, Nukničanka Milena Vočarec, Ellen Smolina Srokov a Kšeščan Zarodnik z Kruščic. Winowatostne koparske rydżęca. Od napojenej raje w Rakecach druhe mustwo rakeczanskeho sportowego towarstwa przeczyło rezerwę sportowej jednotki Kruščice, a od sioch w Kulowie prynie koparske mustwo modrobiewych kulow przeczyło prynie garniturie post-Germanie Budyszin. Dybkowe koparske rydżęce. W Delanach przewidzietej są znowa dwie domiacej ry, od napo 12 raje Rajne Zjednoczenstwo Ralbice Pančice przeczyło hostczom z Niesvačidła, a poneszpore potom prynie mustwo Sokova Ralbice Orki przeczyło cyłki z Hornieho kraja. Jutce dwiemaj kopa se w Pančicach, tam stej w rajnym planie derby Marina Wiesda Borchow. Kwietku drotku pola drotki ramno szipnyć je zakazane, se z ramno a ciliczaki sobu dokruszczyć za czpak nic. Jutce po podniu cioch raja kruszczynio w ramnowie. W samsnym czasu kopa se w Radworju a Nebelčicach, do Radworja pojedu jutce koparjo z Waza, a do Nebelčic koparjo z Haselbachtala.

0: Wy dźěći dobre ranje. Šedźence hižo posnědali a jeli haj, přez na nož kličku čerstvych truskelcu nablidźe měli ze swójskeje zárodki a suda suwa hižo zrawe?
1: Bu mamo doma w zárodce truskelce.
2: Bo su hižo zrawe.
3: Te su hižno hotovo. Musimo čekać horaz žneli.
4: Znači mi spoznaje, že je to koncili zrawe.
3: Że tam nic jak nie zielone albo piwo, a pan może nie dom odczytnąć.
5: To w obchodzie jara ciężko, gdyż pan przez lada, które są niekie zdrowe, które nic. To może szybać, które są dobre, które nic. Na no nakusane, albo tak.
6: Mama ma wysokie ręce. Mama też jest skrybi.
7: Mój kuzyn dzień lada ma absolutnie zdrowe, a pan mu też zimno.
4: Hast du noch dich was über Swodi?
7: Da kannst du das tak Swodke.
0: Zöwe Leto musisch je wieso Kupnice kupić. Runje pak su tisch du pola nas doma zraue, a was über Swodke, a maja zölle intensivne Schmack. Sto da ne ratscho s czerstwych Truskel zu dziewacze, abo kak jistsche je ne ratscho.
3: Niko tris mi a ne dom do zjedba, na jac mumu czneli do dyski. Pan mu to wumujemo, a pan mu to najhuświ satyjemo,
7: a na jedną kieszku horytykamo, a pan jemo.
5: Czyli mosto mamy ladu, to wszystko nasza wóka czyni, ta jego podzie jara dobra. Najtykanc trudy też, ale taku samy tykanc najpieczymo.
3: Jedna raczej takie.
0: Sie zölle jednorie jednu za drugi do Hube tyknüć.

0: tak su najlěpše a tež najstróše. Šejžo wiedźeli, zo maja truskelce wjace vitamina C we sebi hač oranže? Rostlina truskelcu suša k róžam, dla toho tež tak rinek čeje. Botanisce widźane, nie je truskelca žana jahoda, ale suša do swójby worješku. Valentin tež wie, če odla.
1: Tykuš, te małke bučki, kotry są na tej koży gustali nucka, to są dworyżki. A w lesu dobra też jeszcze truskajce, te mają pan dworyżki zwonka.
0: Trik, że po takim tak, gdyż wotdrapasz małe kulki z truskajcą, a je do wóżnieje ziemię syjesz, potom narostu z toho po niekotrych tydzieniach nowe rostlinki. Pretacz pak woprawdzie płodnie są, to traje.
1: W jednym razie z mamą zna, bo się naliczyła truskajce sadzieli, a tu się naliczyła, ale tam jeszcze te truskajce porane nie niesu.
0: Powiada Valentin, kiż nie ma jenoś doma zarod se truskajce, ale są też drudy na wulke polo poda, kajż maja je na przykład kaszecach albo hornie kinie przy B6 a 90.
1: Zdaj čitamo, pa dve leči husto daš na polo, gdje ešte truskajce rostu. Jedžemo, te mi šipamo, tam dobra také malke kobiki, te tam nešpricvia. Husto daš mi sto, a pa mame lado činimo, abo trude te ešte še moja četa tu, mi te ešte trude tajku soja te činimo.
0: Hač natykans do smuzija, k marmeladze abo cyle jednorjeze zarodki do huby. Truskelcy su słodkie a strohe. Što je jeszcze ważne, truskelcy nie maja cała rady, gdyż je ze zimnej wodu odpryskaš, dokelž je koža cyle čučiva. Radšo liuki wodzie kupaja. A najprjedy wumyč, a potom hakle zelene wopieška odšipnuć abo odkrač. Potom nie wubieži słodka breczka. Dajcie si svodžič, praji.

ja sam to tež spytała, gdyż by ja tam na tu šiltku ladała, a to tež na wiadomie sama, ja nie bych trebała sobie obrócić minucę we wazu. No haj, tam wulka znaczka stej, so nie możecie przez was jeć dokeż. Haj, tam so twari, hać do sydna to hiszcze, na jacych tlas spytać, kaj to takle je. Ale no haj, potom dobrych dobiach sobie obrócić zauroczyć, a druhu czaru wużiwać, po takim jeliście nasmier wujest a was popuču tam. Ne možete drohu vúživať, hač do 7. júlia, tam esto vosom hišče tvária, po takým to dobili si tiež do vašeho navia zapodač. Vosom menšinou po napočivečeche.

Wohnjowa wobora Niebětice přeprošuje wšitke dźěći, starši, dźědow a wuki na dźěćace swědźe na powiedrje sotla to. Chodzi dźensa, přijde pouče dobrowólnje wohnjowej wobory w Niebětěcach. Tam zmija kofi a tykans na pjatery krosnowanskou žerč a potom při rjanym wiedrje, štož dźensa mit rulugojo wiesča, rika woda marš. Potom tam wodu pryska jak kupanske kolowe, nic zabyć a tež nic trin. Proszę, potem możecie tam tak prawie hejsować w wodzie. A są butunkać. Nic bo, ale wu. Dzięca wusowa w MDR Telewizji za sobulatko, a to kajś stajnie przy podniu 12 ze stojszczosamskimi temami. To runie na dzięcyjsze sobocze zmija we Wóżyskiej hali we Wojerecach. Bursu za numismatikario, ta započenje so za 20 minčinu a punže hač do 12 numismatikario. To su čiki šhoria so za historiske stare penjeze, potajki mieli chcete tam jenu poladač, što tam do vosebitostku a drohotku maja. To si doječte tam. Dženca, vita ljeca prini kruč, prinja kulturna zaroda do serbskeho ludova ansambla, do zarode přímostče. Četam jako hosčo, vítani dvojka Helena a Jan. Zara je taj sprinný riad koncertov dženca večo na po 8. A v Lipsčanskim centrum je za eksperimentelne medijove vumjostvo CIMT ste dženca prinný kruč do serbske v središču dževo serbsku elektronickou hučbu a odmeja so tam koncerty, dživarnički, přednošk, zajemce su přeprošeni od přípodnja jeni. A kiedy będziesz tam w Lipsku popuczulić się z tym, zadobicie tam też zaparkowaniście mi pytać, jako maja tam mieszczanski swiedzień po całym mieście je wulki huk a tuk, po takim nic na posledny fif do Torgałskiej drogi się dojeć, Torgałska droga 8.10, pon możecie tam w omierze się dojeć.

0: Móžne słowo.
1: Madźenca Günther Wenk z Drewco.
2: W ochranuskich hesłach za dźenca je napisane. Dawid so modlesze. Dopiel nitk, o Bożo, mój knježe, słowo do wiecznosće. Kotrež se vo svojem votročku a vo jeho domje ryčav, a čin kajs se ryčav. Z Davidoveho roda je bur po svojim slubje zbudžil Izraeli zbožnika, Jezusa. Čin kajs se ryčav. Kaznje Boha nam praja, kak drbime so jako čvovekojo zađeržeč. To płaci też za politikariów. Pieniądze a mocnarstwo wiedu husto krosodan przeciwo Bohi. Jednory lud czuje, jak so ryczane slubienia nie dzierża. Jako kraj we zajstwości wodzacym hospodarstwom nieraje wiace wulku rolu. Nasza cyrki czerpi też na tym. We Bobemaj cyrkwomaj mamy wiele wustopów, a to mnie nie dziwa. Modlmy so, bo przychod w mirje, a bez wojny a nuzy, a czynimy, kajsmy ryczeli.
1: Dobre Günther Wenk ze Strzelcą, wynadokła zamówitości Serbskiego Ewangelskiego Związka.

0: Nydom je na po dźesaćeś.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobra ranie. Wokres Budyżin mo spychwanske pieniądze od swobodnego stata zubić, jeli poskit busowych liniów przykroczy. To wuda napraszanie pola za wopkat zamówitego Sakskiego Ministerstwa za infrastrukturę a krajne wujcze. Mierczy mięk z dalszymi informacjami.
3: Tukwilu dostawa wokres na leto niedzie 3 miliony euro od Sakskie za busowe linie. Kielko z toho mu zubić odwisuje na koncu od toho, kielko jezbo so konc tydzenia a prozdninach zalutuje. Budyski busowy zawod Regiobus na napraszowanie zdzieli, zo runie odpowiednie lutowanskie możności pruje. Za to jest budyskim okresom we wumienie. Tamne busowe zawody regiona skroczenia wulce komentować nochcedza. Zajsz u niedzielu je budyski okresny sejmik wobzamknył, zo ma so przychodnym poliecze hać do 500 tysac euro na busowym poskitku zalutować, zo moa so porodu a stacja Kamenski Koroni hać do końca lieta zdzierżyć.
2: Zabudżowaćera Serbske Instytuta z wotrada regionalne wujcze a szkit mięczin su pobyli 4 dny pola južnych sami we Norwegskiej. Na fachowej ekskursji w obolnichu sobojich nazonieniach na polu kubwania rycznie rewitalizacje a kultury. Pola Uniwersite we Levanger ze znajomichu so ze studium uczostwa za samiske rycze a kulturu. W umienu na wiedomostnym a praktyckim polu chcedza dalej wiesz czreknie nawoda delegacje dr. Lutz Laszewski czera k zakończeniu. Składnostnie 20 narodnin Serbskiego muzea w Koczebusu su czara na dworu we Swedzem prosili. Gajsze z dzieli Kristina Klimowa od muzea bie niedzie 56 pisane a odmieniace poponio dożywiło. Hućmnik Jake Schwarz wobrubi program, a wo modrociszczu we Łużice je Daniel Hefno przednoszował. Mimo toho możachu si hostczo tyś knihi a plakaty z antikwariata kupić. Serbski muzej w Koczebusu bu 4. junia 1904 a 90 otevrjene. Niedeši z prvina hotel při budyskim spjatym jezoru ma so přesadžovač. Konc junia je ve Berlinie aukcija planovana, při kotrež ma so objekt z příslušnej ležonosću předač. Minimalna płacizna je 275 tisac euro. Od leča 2000 až donače je so niedeši hotel přeco zaso jako přebyvanišćo za požadaru azyla v uživou, po pospytomaj zapalerstva ve letomaj 2016 a 2020 nie so objekt hižoviac za čekancu v uživou. We Sakskiej je we prynim kwartalu leta wiec hostči przebywało hać loni we samsnym czasu. O tym informuje statystyski zarad w aktualnej zdzielence. W budyskim okresu miachu we prynich cioch mysacach leta porno tomu mienio w opetowariu. Po statystyce by tu dotal ze 240 tysac przenocowania minimale 7% mienio hostči hać loni. Zoryski okres je porno lończymu letu za so 3% wiece hostči w opetało. Doromady je w budyskim okresu 100 a 60 możnosćo przebywania od hotelu przez pensje haćke kempingowaniszcza, a w zoryskim okresu je to 200 a 9 przebywaniszczo. A to one wiechu, nasze połyszczyk iż namakacze też dalej, szoje na hać na kempingowaniszczu, hotelu, pensji albo doma na naszych internetowych stronach, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Miestem pokazał żywe slebro 20 stopniów, wuladamy pohoni w Łużyce, poprom modre niebio, tu a tam raz niekotre szlebatki mroczelo. Dżęca zmijemy miły słoneczny dzień, a dale niekotre haj deko mroczele. W naszej kończynie miło wybiło dnia sucho wastać, a żywe slebro zalezy pohoni w Łużyce na maksymalnie 20 stopniów. Noce muło so potom podjeżdżować. Jutrze zmijemy słońce a mroczele we wodminie. Troszku boli wycy kojte budże, a za jutrze wieszcza maksymalnie 25-26 stopniów.
0: A mnie to przeco wieseli, gdyż so przyzywicze, a gdyż też my zonimy, gdzie was przewodzamy, što runie dziełacze albo zworacze. Na podczas niczo nie stała dobru jezbu do dżęcniżego dopódnia miestem hiżo. Gdyż macie jeszcze niszto na utrobie, to so rad lubię przyzywicze 0591-7300 albo też przez chat, so chodzi nam pisać.
1: Serbski rozwóz.

0: Dźensa je prenja sobota w nowym miesacu, w juniju, a to reka, dalsze wudacze wulatka je na rzecz dokalda telewizyjne wulatko tunras przy ladowariu pokuknycz, da Matejo, ty se pola a po przy kończnej produkcji wusłania podla był, a wiesz, a znajesz temy.
1: No to podamy se najpierw raz do porodowej stacji Kamenskiej Koronie, jako rożonowanie by to myślene. Zosmy wulatko posynu zmienu na stacji przewodzić, no a po nie przyszła od niko hiżo nieoczakowana nejapka powieść, zo z pomocą przyrażki w okresa najpierw raz dale pądzie. Emocjonalne woko Miki ze serbskimi sobudżowaczakami, lekaremi a babami je serbska kamara zapopanowa. Hej, to je jedna tema.
0: A dalsze temy, što przyjla do Wario Hemak hiżcze oczakuje?
1: Na przykład w obrazy w regionalnym Wopkodzie przychada. Wopkod bez zaurenskich czasów, regionalne wódziłki direktnie od producentów z okolina a samoposłużowanie wodno a wieczor albo noce. W Rajbicach je taki nastał inicjatorka Angelika Frenzlowa poskiczuje wódziłki wiacacz 5 a 20 ratariu direktni zwiczniku a remeselniku. Od ciasto, sadu a zeleniny przez zbierne haczki w umiejskim wódziłkam tam maja szo naprzedajn wulatko przedstaj tutun Wopkod na Frenzle skonia tec statoku a podobne projekty z dwurycznej honi w Łużyce.
0: Jeda też niszto podla, żtoś by mogło dzieci zajmować, a z tym, co był swój był też przez albo przed w obrazowku czanć.
1: Niszto cyle zajmowa z Ratowska Swyta Skurjęca we Jasence, tam je na letuszym spiłnym w upieczowaniu hona człowieca 36 z nich swój spiłny talent dopokazała, a nasza dzieciaca reporterka Hanna pie ze swoim goldiom podla. Tun wojo wasze zmusicze a mocnie a z wiele takimi kikiriki se wuspewa szonie do dobre misna, no, ale strua może se dzieci też wobladać, jak je szula przed 100 litami była. Krybe trunie ruce do predka, reka we szulskim muzeum we Stroži, tam ja se ulatko z niekotrymi holcami a holcami na napiate czasy puczowanie podało.
0: A to le wszystko na prynie sobocze miesaca we serbskiej ryczy przy południu 12 we waszej telewizji MDR a równoczasnie też jako livestream we internecie, a sztuj się to zapas, może też na kóźdy pat do mediateki ARD poladać. Utromny Jack Matejo za przelatku.

0: Móžne słowo.
1: Magenta Günther Wink, zis Drewcu.
2: W ochranowskich hesłach za Dżęca je napisane. Dawid so modlesze. Dopiel nitk, o Bożo, mój knieže, słowo do wiecznosće. Kotrzeż se wo swojem wotroczku a wo jeho domje ryczał, a čin kajs se ryczał. Z Dawidoweho roda je Bóg po swojim slubie zbudził Izraeli zbožnika, Jezusa. Čin kajs se ryczał. Kaznje Boha nam praja, kak dyrbimy so jako człowiekojo zadzierzeć. To płaci tež za politikariu. Pieniezy a mocnarstwo wiedu husto k rozsudan przeciwo Bohi. Jednory lud czuje, kak so ryczane slubienja nie dzierża. Jako kraj we zajswości wodzacym hospodarstwom nieraje wiace wulku rolu. Nasza cyrki czerpi tež na tym. We wobymaj cyrkwomaj mamy wiele wustopu, a to mnie nie dziwa. Modlmy so wo przychod w mirje a bez wojny a nuzy, a činimy, kajsmy ryczeli.
1: Dobre Günther Wenke z Drewcu, wynadoku a zamowitosci serbskeho ewangelskeho zwiazka. 4 mienčiny do 10 je.